0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 8 sierpnia. W 1904 roku brygada kapitana Wojska Polskiego Jana Zbigniewa Trojanowskiego została przeniesiona z Sierpca w rejon Lidzbarka w powiecie działdowskim do przygotowania pozycji lidzbarskiej. Broniła pozycji przed Niemcami, a w kolejnych dniach odsłaniała zachodnie skrzydło pod Lidzbarkiem. Po przełamaniu polskiej obrony pod Mławą brygada rozpoczęła odwrót w kierunku Płocka. W 1915 roku linia kolejowa Mława-Przasnysz została połączona z Młodzianowem w gminie Płoniawy Bramura w powiecie makowskim. W 1939 roku uformowany w Działdowie Batalion Obrony Narodowej Mazury 1 przeszedł pod rozkazy dowódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii generała Władysława Andersa, wchodzącej w skład Armii Modlin, dowodzonej przez generała Emila Krukowicza Przedrzymirskiego. W 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego urodzony w Rypinie Teofil Budzanowski rozpoczął dowodzenie pod odcinkiem Tum zgrupowania Kryska. W 1945 roku urodzonego w Karniewku w gminie Pokrzywnica w powiecie pułtuskim Dobiesława Damińskiego wybrano prezesem Związku Artystów Scen Polskich. Urodzili się w 1899 roku Gustaw Leiding, sekretarz Związku Mazurów w Działdowie, opracował dwie części słownika nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego. W 1919 roku w Ciemniewie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Tadeusz Tamowicz, pilot polskich i brytyjskich sił powietrznych. W 1974 roku Marek Papszun, trener piłkarski, między innymi świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Tęskniłem i czekałem na pierwszy mecz i się doczekałem.
2: Zmarli w 1524 roku Stanisław, książę mazowiecki, razem z bratem panujący w Czersku, Warszawie, Liwie, Zakroczymiu i Nurze. W 1944 roku Albert Baron, proboszcz ewangelicki w Burkacie w gminie Działdowo. W 1994 roku Kazimierz Miecznikowski, urodzony w Makowie Mazowieckim, nauczyciel, więzień obozów koncentracyjnych KL Zoldau w Działdowie i KL Dachau. W 1998 roku Janusz Klimontowicz, kapitan Wojska Polskiego i dowódca 89. Baterii Artylerii Przeciwlotniczej Motorowa typ B, przydzielonej do Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii, stacjonującej w sierpniu 1939 roku na linii Lidzbark-Działdowo, wzięty do niewoli niemieckiej, z której został zwolniony. W 2000 roku Edward Kupiszewski, pedagog, poeta, prozaik, urodził się w Czerwonce Włościańskiej w gminie Czerwonka w powiecie makowskim. Dzieciństwo i młodość spędził w Grabowie w gminie Przasnysz. W 1960 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w Lipie w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim. 8 lat później podjął pracę nauczyciela języka polskiego w liceum ogólnokształcącym w Chorzelach w powiecie przasnyskim. W 2006 roku Celina Siwkowska, urodzona w Budach Sułkowskich w gminie Strzegowo w powiecie mławskim, porucznik Wojska Polskiego, łączniczka i sanitariuszka batalionów chłopskich podokręgów KRA. Jej działalność obejmowała gminę Regimin, częściowo gminę Stupsk i wiele innych miejscowości, takich jak Strzegowo, Drogiszka, Niedzbusz, Żurominek. Prowadziła działalność kolportażową prasy podziemnej oraz brała udział w udzielaniu pomocy rannym partyzantom, m.in. po walce pod wsią Pokrytki. W 2009 roku Edward Lewandowski, regionalista związany z ziemią ciechanowską. Do 1975 roku był naczelnikiem gminy w Grudusku. Później został dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie, a w 1984 dyrektorem Muzeum Okręgowego w Ciechanowie. Działał w Towarzystwie Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, przewodnik turystyczny, erudyta i gawędziarz, autor kilkudziesięciu książek i kilkuset publikacji prasowych, głównie o historii Ciechanowa i okolic. W 2021 roku Henryk Przygocki, urodzony w Patorach w gminie Opinogóra Górna w powiecie ciechanowskim, poseł na Sejm PRL 9. kadencji z okręgu ciechanowskiego. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie kulinarnym na tradycyjne danie regionalne przy wspólnym stole. Zgłoś swoje koło, stowarzyszenie lub inną organizację. Pula nagród to aż 10 tysięcy złotych. Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Szczegóły i formularze na stronie radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Radni zdecydowali, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miliony na rozwój bazy sportowej. A na koniec sprawdzimy program kolejnego Mazopikniku, tym razem dobra zabawa w budach zosinych. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Co roku samorząd województwa przeznacza środki na realizację inicjatyw wybranych przez mieszkańców. Projekty są opracowywane i zgłaszane przez Mazowszan, a te, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają dofinansowanie na realizację. Głosowanie potrwa do 7 września, a udział w nim mogą wziąć wszyscy mieszkańcy województwa, także dzieci. Do głosowania na projekty regionalne i ogólnowojewódzkie zachęca marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Rozpoczęło się głosowanie. Do wyboru na poziomie województwa jest 333 projekty do zdobycia w sumie 30 milionów złotych. Zachęcamy do głosowania. Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych.
2: BOM cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Mazowsza, dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
4: Samorząd Województwa Mazowieckiego jako jeden z samorządów regionu mazowieckiego ma swój budżet obywatelski. Budżet obywatelski dla Mazowsza, czyli tak zwany BOM. Serdecznie zapraszamy do głosowania na poszczególne projekty, oczywiście te, które Państwa sercu są miłe.
2: W regionie ciechanowskim wybierać można spośród 32 projektów, natomiast w puli ogólnowojewódzkiej znalazło się ich 59. Więcej informacji na stronie bom.mazowia.pl.
1: Co w naszym regionie?
2: Miliony na infrastrukturę sportową. Sejmik Województwa Mazowieckiego na ostatniej sesji zatwierdził listę beneficjentów Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2026. Na program realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki Mazowsze przeznaczy niemal 30 milionów złotych. O szczegółach marszałek Adam Struzik.
3: Kolejny rok z rzędu realizujemy wspólnie z Ministerstwem Sportu wsparcie dla rozwoju bazy sportowej na terenie województwa mazowieckiego. Pieniądze pochodzą w 60% albo z Ministerstwa Sportu, albo z samorządu województwa. Beneficjenci dokładają 40%. Przeznaczamy na to około 30 milionów.
2: Dofinansowanie otrzyma kilkadziesiąt inwestycji sportowych, w tym boiska, sale gimnastyczne, pływalnie czy bieżnia lekkoatletyczna. Mieszkańcy Mazowsza uzyskają lepsze dostępy do aktywności fizycznej, dodaje członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
5: To bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców całego Mazowsza. Myślę, że to zadowolenie beneficjentów, czyli gmin i powiatów, ale przede wszystkim mieszkańców Mazowsza, którzy będą mieli nową infrastrukturę sportową, nowoczesną i przede wszystkim zwiększymy tę dostępność do uprawiania sportu.
2: Środki zostaną przeznaczone na łącznie 42 inwestycje w naszym województwie.
1: Czy wiesz, że
2: 7 milionów złotych z programu Mazowsze Pomaga przekazał samorząd województwa dwóm warszawskim dzielnicom na przebudowę i modernizację placówek edukacyjnych. O szczegółach tych inwestycji wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
6: U synów to remont, modernizacja przedszkola, natomiast dzielnica Wola gruntowna, przebudowa, też modernizacja szkoły. W obu przypadkach samorząd województwa mazowieckiego desygnował na ten cel po 3,5 miliona złotych. Życzymy beneficjentom sprawnej i szybkiej realizacji rozliczenia projektów.
2: Szkoła podstawowa przy ulicy Elekcyjnej zostanie powiększona o nowe skrzydło, a na Ursynowie przedszkole przejdzie gruntowny remont. Obie placówki staną się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. O znaczeniu dofinansowania dla Ursynowa mówi burmistrz tej dzielnicy Robert Kępa.
7: Przedszkole przy ulicy Kajakowej, które znajduje się na tak zwanym Zielonym Ursynowie i tam rzeczywiście te potrzeby są niezmienne i cały czas mamy bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Od 1 września 2027 to przedszkole ponownie będzie pełne. Dotychczas dzielnica Ursynów to jest ponad 26 milionów złotych uzyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego.
2: W tym roku samorząd województwa w ramach programu Mazowsze Pomaga przeznaczy łącznie ponad 200 milionów złotych na inwestycje w regionie.
1: Warto wiedzieć.
2: wsparcie finansowe dla uzdolnionych uczniów z Mazowsza. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził regulamin przyznawania stypendiów naukowych na lata 2026-2029. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz liceów będą mogli otrzymać jednorazowo ponad 7 tysięcy złotych na swój rozwój. O szczegółach i warunkach programu mówiła Magdalena Nowacka, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8: W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, które jeszcze nie składały na takie stypendium wniosku. W kwestii kryteriów społeczno-ekonomicznych one się nie zmieniły. Tu się bierze pod uwagę dochód na jednego członka rodziny. Czy to jest uczeń z rodziny wielodzietnej, czy jest na przykład uczeń, gdzie jest wskazana niepełnosprawność oraz średnia ocen.
2: Pieniądze będzie można przeznaczyć na różnorodne pomoce naukowe, podręczniki, kursy językowe czy też laptopy. W zależności od wybranego przez ucznia obszaru zainteresowań, wyjaśnia radna województwa Magdalena Nowacka.
8: Uczeń wybiera kategorię, z czego będzie się specjalizował, czyli z czego będzie na przykład poszerzał swoją wiedzę. Jeżeli na przykład wybiera język obcy, może sobie zakupić kurs językowy, może wykupić sobie na przykład wyjazd szkołę językową. To jest poszerzanie tego, co już uczeń, można powiedzieć, umie. Jest tego naprawdę wybitny, ale jeszcze chciałby taką wiedzę koneserską posiąść.
2: Stypendium finansowe jest ze środków samorządowych i państwowych, a także dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny weekend i kolejny Mazopiknik. Tym razem w sobotę 8 sierpnia impreza odbędzie się w Budach Zosinych, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Na uczestników czeka wiele atrakcji, podkreśla zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
9: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą grę, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 8 sierpnia zapraszamy do miejscowości Budy Zosine w gminie Jaktorów na Mazopiknik. Tego wieczoru gwiazdą będzie Landberry.
2: Mazopiknik w Budach Zosinych odbędzie się w sobotę, 8 sierpnia, w godzinach od 13 do 22 przy ulicy Armii Krajowej.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Reklama.
10: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
11: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
12: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
13: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
14: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
15: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
14: A po co mu to zboże?
15: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
14: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
16: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
17: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywocinę 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Reklamy.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tańsze paliwa w przyszłym tygodniu, tak prognozują eksperci. Objawy zatrucia w ośrodku w Międzywodziu, sprawę bada sanepid. Płaca minimalna w górę, za chwilę przedstawię propozycję rządu. Michał Pieszkała, dzień dobry. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, a benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk ePetrol.pl, obniżki rzędu 30 do 40 groszy na litrze już widać w hurcie.
3: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
2: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Objawy zatrucia, bóle brzucha, gorączka, osłabienie i biegunka u ponad 50 osób przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Wszyscy są pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Zachodniopomorski sanepid prowadzi dochodzenie. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Dziś znane mają być również wyniki badań wody. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 144 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 32 zł i 30 groszy. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. To rządowa propozycja. Hubert Hurkacz przegrał z Holendrem, Botikiem van de Zandschulpem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Montrealu. Trzysetowy mecz trwał 2 godziny i 46 minut. A dziś na korty też w Kanadzie, tyle że w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w 1/8 finału będzie ukraińska tenisistka Marta Kostiuk.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie kulinarnym na tradycyjne danie regionalne przy wspólnym stole. Zgłoś swoje koło, stowarzyszenie lub inną organizację. Pula nagród to aż 10 tysięcy złotych. Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Szczegóły i formularze na stronie radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Rolniku, hodowco, TV Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TV Agro, Żuromin, ulica Lidbarska 37A.
3: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
4: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
5: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 15-latek zaatakowany ostrym przedmiotem. W poważnym stanie jest w szpitalu. Eksperci są zgodni. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France. Dziś przedostatni etap. Michał Pierzchowa. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze. Dolnośląska policja podała, że prowadzone są z nimi czynności. Ofiara napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali zatrzymani wczoraj, niedługo po zdarzeniu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki cen na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie, po tym jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 km przed metą.
3: Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnich 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
2: Niewiadoma, przed dzisiejszym, przedostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap. Etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13:00 przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Pologne amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000157. 609 000157.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
9: Aisha.

0: Zbliża się w 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 8 sierpnia. W 1904 roku brygada kapitana Wojska Polskiego Jana Zbigniewa Trojanowskiego została przeniesiona z Sierpca w rejon Lidzbarka w powiecie działdowskim do przygotowania pozycji lidzbarskiej. Broniła pozycji przed Niemcami, a w kolejnych dniach odsłaniała zachodnie skrzydło pod Lidzbarkiem. Po przełamaniu polskiej obrony pod Mławą brygada rozpoczęła odwrót w kierunku Płocka. W 1915 roku linia kolejowa Mława-Przasnysz została połączona z Młodzianowem w gminie Płoniawy-Bramura w powiecie makowskim. W 1939 roku uformowany w Działdowie Batalion Obrony Narodowej Mazury 1 przeszedł pod rozkazy dowódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii generała Władysława Andersa, wchodzącej w skład Armii Modlin, dowodzonej przez generała Emila Krukowicza Przedrzymirskiego. W 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego urodzony w Rypinie Teofil Budzanowski rozpoczął dowodzenie pod odcinkiem Tum zgrupowania Kryska. W 1945 roku urodzonego w Karniewku w gminie Pokrzywnica w powiecie pułtuskim Dobiesława Damińskiego wybrano prezesem Związku Artystów Scen Polskich. Urodzili się w 1899 roku Gustaw Leiding, sekretarz Związku Mazurów w Działdowie, opracował dwie części słownika nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego. W 1919 roku w Ciemniewie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Tadeusz Tamowicz, pilot polskich i brytyjskich sił powietrznych. W 1974 roku Marek Papszun, trener piłkarski, m.in. świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Tęskniłem i czekałem na pierwszy mecz i się doczekałem.
2: Zmarli w 1524 roku Stanisław, książę mazowiecki, razem z bratem panujący w Czersku, Warszawie, Liwie, Zakroczymiu i Nurze. W 1944 roku Albert Baron, proboszcz ewangelicki w Burkacie w gminie Działdowo. W 1994 roku Kazimierz Miecznikowski, urodzony w Makowie Mazowieckim, nauczyciel, więzień obozów koncentracyjnych KL Zoldau w Działdowie i KL Dachau. W 1998 roku Janusz Klimontowicz, kapitan Wojska Polskiego i dowódca 89. Baterii Artylerii Przeciwlotniczej Motorowa typ B, przydzielonej do Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii, stacjonującej w sierpniu 1939 roku na linii Lidzbark-Działdowo, wzięty do niewoli niemieckiej, z której został zwolniony. W 2000 roku Edward Kupiszewski, pedagog, poeta, prozaik, urodził się w Czerwonce Włościańskiej w gminie Czerwonka w powiecie makowskim. Dzieciństwo i młodość spędził w Grabowie w gminie Przasnysz. W 1960 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w Lipie w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim. 8 lat później podjął pracę nauczyciela języka polskiego w liceum ogólnokształcącym w Chorzelach w powiecie przasnyskim. W 2006 roku Celina Siwkowska, urodzona w Budach Sułkowskich w gminie Strzegowo w powiecie mławskim, porucznik Wojska Polskiego, łączniczka i sanitariuszka batalionów chłopskich podokręgów KRA. Jej działalność obejmowała gminę Regimin, częściowo gminę Stupsk i wiele innych miejscowości, takich jak Strzegowo, Drogiszka, Niedzbusz, Żurominek. Prowadziła działalność kolportażową prasy podziemnej oraz brała udział w udzielaniu pomocy rannym partyzantom, m.in. po walce pod wsią Pokrytki. W 2009 roku Edward Lewandowski, regionalista związany z ziemią ciechanowską. Do 1975 roku był naczelnikiem gminy w Grudusku. Później został dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie, a w 1984 dyrektorem Muzeum Okręgowego w Ciechanowie. Działał w Towarzystwie Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, przewodnik turystyczny, erudyta i gawędziarz, autor kilkudziesięciu książek i kilkuset publikacji prasowych, głównie o historii Ciechanowa i okolic. W 2021 roku Henryk Przygocki, urodzony w Patorach w gminie Opinogóra Górna w powiecie ciechanowskim, poseł na Sejm PRL 9. kadencji z okręgu ciechanowskiego.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Reklama.
6: Tu

0: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Ekopark w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730-207-509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
5: Gotowi na największą imprezę tego lata? 8 i 9 sierpnia zapraszamy do Sierpca na 9 Kasztelański Festiwal Smaków. Na scenie między innymi ich troje: Sibul, Andrę, Magda Bereda, Skolim i D-Bomb. Do tego regionalne smaki, atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zalana izba przyjęć szpitala w Rzeszowie, mnóstwo interwencji straży po burzach. Będzie trudniej uniknąć mandatu z fotoradaru, rząd szykuje zmiany. Warszawską Wisłostradę opanuje wojsko, pierwsze duże utrudnienia na tej przelotowej trasie już po południu. Michał Pierzchała. Zalane ulice, piwnice i domy, także izba przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. W sumie ponad 150 interwencji straży pożarnej. To bilans wieczornych i nocnych burz, jakie przechodziły nad Podkarpaciem, mówi rzecznik rzeszowskich strażaków Jan Czerwonka.
3: W miastach, jak jednak mamy takie intensywne opady deszczu, w ciągu tej pół godziny jednak ta kanalizacja czy woda deszczowa, kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody i to prawdopodobnie będzie się niestety powtarzać, zwłaszcza po takich suszach, gdzie ta ziemia jest dosyć wysuszona i tak szybko nie chłonie tej wody.
2: Bez prądu pozostaje około 400 odbiorców w całym województwie. Dodatkowej kary za nieodebranie urzędowej korespondencji chce Ministerstwo Infrastruktury. Resort przygotował propozycję zmian przepisów, które mają usprawnić ściganie kierowców przyłapanych przez fotoradary. Po wykonaniu zdjęcia auta przekraczającego prędkość, informacja o tym trafi do właściciela samochodu. Grzywna automatycznie ma być na niego nałożona, chyba że wskaże osobę, która kierowała. Teraz, żeby nie płacić. Niektórzy albo nie odbierają korespondencji, albo nie wskazują kierującego. Dwa drony latały nad wojskową bazą w niemieckiej nadrenii północnej Westfalii. To drugi podobny incydent w Niemczech w tym tygodniu. Wcześniej służby wykryły drona z przymocowanym materiałem wybuchowym na pasie startowym lotniska w Lipsku. Blisko 85% Polaków jada mięso co najmniej raz w tygodniu, przy czym ponad połowa kilka razy tygodniowo. Wynika z raportu UCE Research. Ten produkt całkowicie wykluczyło z diety 2,5% konsumentów. Badacze oceniają, że mięso i wędliny wciąż traktowane są w polskich gospodarstwach domowych jako produkty pierwszego wyboru. Z danych z aplikacji zakupowych wynika wręcz, że to podstawa przeciętnego koszyka zakupowego. Wielka wojskowa defilada w Warszawie, przyciągająca jak co roku tłumy, dopiero w przyszłym tygodniu, ale już w ten weekend próba i związane z tym bardzo duże utrudnienia. Uprzedzamy mieszkańców i osoby, które przez stolicę będą przejeżdżać, bo od godziny 16 do jutra do 11 nieprzejezdna będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina na Mokotowie. To trasa przelotowa, a zamknięty fragment biegnie przez dużą część miasta. Osoby, które będą jechać do Warszawy od północy, od strony Płońska, powinny nastawić się na to, że tuż za wjazdem do stolicy już będą musiały szukać objazdów.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511 534 582 511.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
7: Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie kulinarnym na tradycyjne danie regionalne przy wspólnym stole. Zgłoś swoje koło, stowarzyszenie lub inną organizację. Pula nagród to aż 10 tysięcy złotych. Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Szczegóły i formularze na stronie radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Gotowi na największą imprezę tego lata? 8 i 9 sierpnia zapraszamy do Sierpca na 9 Kasztelański Festiwal Smaków. Na scenie między innymi ich troje: Sibul, Andrę, Magda Bereda z Kolim i D-Bomb. Do tego regionalne smaki, atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny Radio 7.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe. Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Reklama. Radio 7.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 16-latek podejrzany o napaść z użyciem noża na młodszego kolegę. Kilkanaście osób rannych po zderzeniu busa z osobówką w Lubelskiem. Hurkacz odpada, z kolei Świątek późnym popołudniem zagra o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchowa, 16-latek odpowie za atak nożem na swojego rok młodszego kolegę w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem niedaleko Zalewu, gdzie odbywał się festyn z okazji Dni Miasta. Po policyjnej obławie zatrzymano dwóch nastolatków, jeden z nich został zwolniony do domu, mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak.
3: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. W trakcie tych działań wykonywanych przez kamiennogórskich kryminalnych ustalili oni również miejsce, gdzie zostało porzucone prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia tego czynu, był to nóż.
2: Wiadomo, że nastolatkowie znali się. Ranny 15-latek w ciężkim stanie został przewieziony śmigłowcem LPR-u do wrocławskiego szpitala. 11 osób jest rannych po tym, jak w Lubelskiem na drodze wojewódzkiej w Pułankowicach samochód osobowy zderzył się z busem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Cały czas jeszcze na miejscu są strażacy i policja. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpada z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i dwóch niewykorzystanych piłkach meczowych. Dziś, późnym popołudniem, także w Kanadzie, tyle że w Toronto, o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Więcej o tenisowych zmaganiach Polaków Błażej Kulesza.
4: Dla Hurkacza Holender Boutique van de Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w dwóch partiach. Ba, miał nawet dwa meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
5: Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych czterech meczach z Kostiuk to Świątek trzy razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
2: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
2: Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
4: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie kulinarnym na tradycyjne danie regionalne przy wspólnym stole. Zgłoś swoje koło, stowarzyszenie lub inną organizację. Pula nagród to aż 10 tysięcy złotych. Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Szczegóły i formularze na stronie radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zderzenie busa z osobówką pod Kraśnikiem. 10 osób w szpitalach. Anastazja Kuś, mistrzynią świata juniorów w biegu na 400 metrów. W Tatrach szlaki mokre i śliskie, duży ruch turystyczny i kolejki pod szczytami. Michał Pierzchowa, zapraszam na szczegóły. 10 osób, w tym dwoje dzieci, jest w szpitalach, po tym jak w Lubelskiem, w Pułankowicach koło Kraśnika, samochód osobowy zderzył się z pasażerskim busem. Według wstępnych informacji życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
3: Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal jakichkolwiek kolorów. Nie sądziłam, że uda się to walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja. A ten złoty totalnie się nie spodziewałam.
2: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna to był ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje. Po wczorajszych opadach deszczu tatrzańskie szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste, informuje Tatrzański Park Narodowy. W górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących na wejście. Jest tak m.in. na kopule szczytowej Giewontu oraz na szlakach prowadzących na Świnice i Rysy. TPN przypomina, że oczekiwanie w kolejkach może znacząco wydłużyć czas przejścia. Park apeluje o odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Turyści powinni zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem. Najbliższe dni w Tatrach zapowiadają się słonecznie.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilu Linka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilu Linka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilu Linka. Smak prosto z raju.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racjaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Super okazje dla Ciebie w Gram Market. Papryka czerwona w cenie 5,99 za kilogram. Szynka od szwagra Krakus 2,99 za 100 gramów. A margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
3: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
4: Lis, galeria kostki brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis, galeria kostki brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Przepiękna piosenka Zdzisławy Sośnickiej, 8 minut do godziny 13. Dzień dobry, Piotr Bloch przy mikrofonie i za konsoletą. Ja jestem w Mławie, a w sierpcu dzisiaj 9. Kasztelański Festiwal Smaków i tam cała liczna ekipa Radia 7. Między innymi też będą Państwo oni relacjonować to wszystko, co się dzieje. Chociaż zapraszamy, bowiem w ten weekend wszystkie drogi prowadzą zdecydowanie do sierpca, ale gdybyście Państwo jednak nie mogli tam dotrzeć, wystarczy posłuchać radia, a my relacjonujemy to wszystko, co w sierpcu się dzieje. Mam nadzieję, że te relacje też pomogą tym, którzy nie mieli dzisiaj planów jakichś takich interesujących dzisiaj albo jutro, no i dadzą się skusić, żeby do sierpca przybyć. My już na początku bardzo dziękujemy. Kolejny rok z rzędu władze sierpca z panem burmistrzem Jarosławem Perzyńskim na czele zaprosiły Radio 7 na to wydarzenie, a na miejscu jest m.in. Adam Ejnik. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć i czołem, jesteśmy w sierpcu.
2: Wziąłem, jestem Wesoły Jarek.
1: Wesoły Jarek, znam w przepięknym mundurku beżowym. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia 7, którzy dzięki antenie w sierpcu powiększyli swój zasięg.
1: Panie burmistrzu, burmistrz Jarosław Perzyński, co tu się dzieje?
2: Jest smakowicie, jest apetycznie, jest zdrowo, bo to, co teraz mamy, czyli degustację produktów kół gospodyń wiejskich, jest oparte o nasze sierpeckie produkty.
1: Czy to prawda, że za darmo można coś zjeść?
2: U nas się nie je za darmo, u nas się je za dobre uczynki.
1: Dobrze, a burmistrz trochę zjadł dzisiaj?
2: Tak, bo ja staram się od rana robić dobre uczynki. Wrzuciłem parę złotówek do skarbonki, dzięki temu mogę skosztować smaków, to tylko kosztowało 3 zł za jedną degustację, a te porcje są naprawdę obfite. Zresztą pan redaktor może za chwileczkę też podejść do osób, które jedzą i spytać się, czy warte wydać było te 3 zł, tak naprawdę wydać na pomoc Mateuszowi, bo zbieramy w akcji charytatywnej na pomoc Mateuszowi. Można wrzucić do puszeczki 3 zł lub wielokrotność tej kwoty, no i dostaje się wtedy kuponik i z tym kuponikiem udaje się do kół gospodyń wiejskich i tutaj proszę zobaczyć, niektórzy to chyba nawet całe obiady kupują, bo tak naprawdę za...
1: A kto tu przyszedł do nas?
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry, jak miło widzieć tutaj Radio 7.
1: A co to za pani?
3: A no nie wiem, no tutaj się znalazłam akurat.
1: Pani Ela Perzyńska. Dziękujemy, zapraszamy do sierpca wszyscy, którzy chcą zrobić dobry uczynek.
0: Zapraszamy, zapraszamy do sierpca, my to będziemy relacjonować wszystko to, co w sierpcu się dzieje i nas zachęcać Państwa, żebyście tam swoje kroki dzisiaj skierowali, tym bardziej, że aura sprzyjająca, no a mnóstwo atrakcji, a jakie to atrakcje w sierpcu dzisiaj i jutro, o tym jeszcze będziemy Państwu dzisiaj niejednokrotnie opowiadać.
4: Reklama. Gotowi na największą imprezę tego lata? 8 i 9 sierpnia zapraszamy do sierpca na 9. Kasztelański Festiwal Smaków. Na scenie między innymi ich troje: Sibul, Andrę, Magda Bereda z Kolim i D-Bomb. Do tego regionalne smaki, atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny Radio 7.
5: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
6: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
7: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
8: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie kulinarnym na tradycyjne danie regionalne przy wspólnym stole. Zgłoś swoje koło, stowarzyszenie lub inną organizację. Pula nagród to aż 10 tysięcy złotych. Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Szczegóły i formularze na stronie radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
9: Reklama.

0: Sobota, 8 dzień sierpnia, już 13 za nami.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Jest już w rękach policji. Który prezydent był najlepszym? Najnowszy sondaż wskazuje jednoznacznie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Michał Pierzchała. Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dzisiaj mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się ani na nowy asfalt, ani na jakiekolwiek inne prace. Tymczasem z map geodezyjnych wynika jednoznacznie, że cała jezdnia jest własnością miasta. Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Uważa tak prawie 45% ankietowanych. 14% wskazało na Lecha Kaczyńskiego, a 12% na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. 15% ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano w tym tygodniu aż 25,8 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna. To już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
3: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się przekraczała 20 stopni Celsjusza.
2: No obecnie termometr na Śnieżce pokazuje 18 stopni. Piłka z meczu 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z 1986 roku, w którym Argentyna pokonała Anglię 2-1 po dwóch golach Maradony, w tym jednym zdobytym ręką Boga, została wystawiona przez dom aukcyjny w Dallas na sprzedaż i może osiągnąć zawrotną kwotę ponad 10 milionów dolarów. Wywoławcza cena to 2,5 miliona dolarów. Być może piłka przebije kwotę uzyskaną z aukcji za koszulkę Maradony z tego pamiętnego spotkania, która została kilka lat temu sprzedana za rekordowe 9 milionów dolarów.

0: ten weekend wszystkie drogi prowadzą do Sierpca. Na zaproszenie władz miasta Radio 7 też jest tam na miejscu Kasztelański Festiwal Smaków. To już 9. edycja. Wieczorem koncerty i atrakcje takie bardzo rozrywkowe. A teraz coś dla podniebienia, czyli sierpecki smak. Na miejscu jest Adam Ejnik. Halo Adam.
1: 9. Kasztelański Festiwal Smaków. Za nami sierpecki smak, konkurs kulinarny. Z nami są przewodnicząca jury.
2: Dorota Gardias.
3: Luisa Baran.
4: Barbara Ploch.
1: I jak smakowało?
2: No to było coś niesamowitego. Przede wszystkim musimy pochwalić wszystkie koła za to, że tak pięknie się przygotowały. Było smakowicie, ale myślę, drogie panie, że wspólnie tutaj możemy powiedzieć, że zaskoczyły nas takie potrawy, których w życiu nie jadłyśmy. I to były często potrawy bardzo proste, a tak smaczne, że myślę, że niejedna restauracja mogłaby naprawdę serwować śmiało i brać za to konkretne, po góralsku powiem, dudki.
1: Tak. Ale były się jednogłośne dzisiaj.
4: Tak, jednogłośne. Pierogi z babką ziemniaczaną, to po prostu sztos. Potrawa, można powiedzieć, tania. Potrawa, która jest zrobiona z ziemniaków i potrawa, która jest bardzo ekologiczna, bo jeżeli dzisiaj nie zjemy, a odsmażymy jutro, to ona jutro jeszcze jest smaczniejsza. I to jest właśnie niebywałe, że potrawa, która jest tak prosta, jest tak smaczna, więc no myślę, że rzeczywiście, tak jak mówiła Dorota, to jest produkt, który powinny gdzieś jakoś sobie zaciągnąć restauracje i myślę, że biznes na tym by zrobiły.
2: Wiecie państwo, bo nie sztuką jest zrobić jakąś super potrawę z fantastycznych produktów, tak? Mamy na stole krewetki, to tam, to możemy szaleć, super przyprawy, ale...
4: Że nie powiemy ośmiorniczki.
2: Czy też ośmiorniczki, oczywiście też lubimy, jak najbardziej, ale z ziemniaczka, z boczusia, z cebulki zrobić takie cudo, jeszcze przysmażane smakuje jeszcze lepiej, nie no, to jest mistrzostwo świata.
1: A pani co najbardziej smakowało?
3: Też oczywiście pierogi były numer jeden, były pyszne, pięknie wyglądały, nie dość, że proste danie, zwykłe, naprawdę super. Zachwycona jestem tą potrawą.
1: Czyli co, zapraszamy do...
4: Do Sierpca! Koniecznie. Impreza oczywiście się dopiero zaczyna, więc wszystkie drogi dzisiaj prowadzą do Sierpca.
0: Słyszycie? Pani Dorota Gardias nawet w Sierpcu jest, ale to nie koniec znanych osobistości. Tych osobistości w Sierpcu w ten weekend będzie całkiem sporo i o tym też państwu dzisiaj opowiemy. Zapraszamy do Sierpca. Teraz 14 minut po godzinie 13, to jest popołudniowy program Radia 7 w sobotę, 8 dzień sierpnia dzisiaj. Nie dość, że sierpień, to jeszcze Sierpc. To się bardzo ładnie komponuje. A za chwilę znów usłyszymy się z włodarzem miasta, z panem burmistrzem Jarosławem Perzyńskim.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
8: Reklama.
9: Tego się teraz.

0: Kękę Paluch, Kaz Bałagane i Sarius bodajże, plus oczywiście zespoły z całej Polski, bo przyjeżdżały do nas jako supporty również na przykład spod Wrocławia, z Siechnic, jeden z zespołów. Także było fajnie, było głośno, było muzycznie, no i było hip-hopowo, także podobało się, było trochę rapu, także podobało się.
1: Sprawdza się ta formuła?
0: Nie wiem, analizujemy, zmieniamy co roku coś, jak będzie w następnym roku, zobaczymy. Następny rok to jest 10. edycja, więc też musi być fajnie, grubo, jak to mówią. No i tak będzie pewnie.
1: A dziś muzycznie jak będzie?
0: Dziś muzycznie zaczynamy około 17, no i będzie ich troje, będzie Magda Bereda i będzie Sibul. Ich troje około 21, więc mają Państwo jeszcze trochę czasu. Pogoda jest iście festiwalowa, czyli mamy tak, żeby się nie zgrzać, ale żeby też nie padało na głowę.
1: Zapraszamy do Sierpca, spieszcie się.
0: Tak, miasto ze smakiem czeka na Was.
2: Właśnie. Zapraszamy do Sierpca. To jeszcze raz przypomnimy, jakie to atrakcje muzyczne dzisiaj wieczorem. Magda Bereda, Sibul i ich troje. A jutro, moi drodzy Państwo, już to zdradzę, burmistrz jeszcze dzisiaj o tym nie mówił na antenie, ale jutro na estradzie przede wszystkim Skolim. No, to będzie grubo, ale oprócz Skolima jutro również w Sierpcu D-Bomb i będzie też André. A skoro André będzie, to u nas też na antenie teraz André.
3: Cześć kochani, z tej strony André. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia 7.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
4: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
5: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Jak co roku, tak i tym razem władze Sierpca też postanowiły zaprosić Radio 7 na kolejną edycję Kasztaleńskiego Festiwalu Smaków. A my oprócz tego, że relacjonujemy Państwu to wszystko, co dzieje się właśnie na miejscu, to mamy też okazję spotkać się z naszymi słuchaczami.
1: Witam z Sierpca, gdzie spotkałem naszą słuchaczkę, panią Henrykę. Słucha pani Radio 7?
2: No słucham, cały czas, o. Cały czas u mnie, cały czas radio gra i w tygodniu i bardzo go lubię, no.
1: Dlaczego pani słucha Radia 7?
2: No bo tam tak pięknie grają, że człowieka pobudzi do życia. Bardzo lubię, ja tylko to słucham.
1: Chciałaby pani kogoś pozdrowić?
2: No pozdrowić, no was wszystkich, że tacy, żeście uzdolnieni i rozweselacie ludzi wszystkich w Polsce.

0: Reklama. Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
6: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Tu Radio 7, to już minęła 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Olbrzymie straty po tym, jak rolnik zaorał w Gliwicach świeżo położony asfalt. Wojskowe samoloty nad Warszawą, żołnierze ćwiczą przed defiladą. Znaleziona w kominku książka zwrócona do biblioteki po 150 latach. Michał Pierzchoła. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Jak już wcześniej informowaliśmy, przed dalszym uszkodzeniem jezdni rolnika powstrzymali pracownicy budowy, którzy w taki sposób ustawili maszyny budowlane, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Ma być dzisiaj przesłuchiwany. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy za tydzień w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.
3: Jak się podoba próba?
4: Bardzo się podoba. Nie wiedziałam, że jest, więc tak korzystamy z okazji.
5: Patrzmy na to, że się rozwijamy. Mamy coraz nowszy sprzęt, no i dążymy do czegoś, tak?
3: Jest okazja przede wszystkim zająć dobre miejsca, jak widzę.
6: Nie tak, bo rok temu było strasznie gorąco. Ja byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
2: Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać samoloty F-16 oraz nowy nabytek Polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły również śmigłowce. Przelot samolotów nad Warszawą był dopiero początkiem weekendowych przygotowań do defilady. Od 16 do jutrzejszego przedpołudnia zamknięta będzie Wisłostrada na kilkunastokilometrowym odcinku. To główna trasa biegnąca z północy na południe stolicy. W nocy przejedzie ulicami sprzęt bojowy, a nad ranem rozpoczną się przemarsze pododdziałów pieszych. Na koniec historia z Australii. Książka została zwrócona do biblioteki po 150 latach. Znaleziono ją w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie, to oprawiona w płótno. Książka Zabytki Aten. Przypuszcza się, że za jej przetrzymywanie był odpowiedzialny kamieniarski czeladnik. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.

0: Sobotnie popołudnie w towarzystwie Radia 7. Dzisiaj 9. Kasztelański Festiwal Smaków w sierpcu. Tam jesteśmy, a jeśli Państwa tam jeszcze nie ma, no to nasza rola jest taka, żeby Państwa zachęcić, że warto rzeczywiście to miejsce odwiedzić, bo jest na razie smacznie, później będzie bardzo imprezowo, no ale nie tylko smakami i imprezą człowiek żyje, również tam na miejscu uskuteczniane są działalności wolontariackie. Na miejscu jest też Adam Ejnik.
1: 9. Kasztelański Festiwal Smaków. Jesteśmy w sierpcu. Piękna pogoda i piękne kobiety. Elżbieta Perzyńska.
2: Dzień dobry Państwu.
1: I wolontariuszka, jak Pani się nazywa?
2: Edyta Paciuszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w sierpcu.
1: O czym teraz porozmawiamy? Bo ja rozumiem, że o tym, co tutaj robicie. Wolontariat, zbieracie pieniądze, na co?
2: Tak, zbieramy tutaj pieniądze na chorego chłopca, ale łączymy również działanie tutaj na rzecz innych ze smakami, które oczywiście w sierpcu są u nas na co dzień.
1: Na czym te działania polegają? Jak można pomóc temu chłopcu?
3: Dzięki temu, że możemy wziąć udział w tym wspaniałym przedsięwzięciu, pomożemy zebrać pieniądze dla Mateusza, który zbiera pieniądze na bardzo kosztowne leczenie. Tylko 12 dzieci jest w tej potrzebie i dzięki temu mam nadzieję, że nasza pomoc będzie, aby zebrać pieniądze na te badania, które pomogą w wynalezieniu być może właściwego leczenia.
1: Z nami jest również pani
4: Beata Karkusz, Szkoła Podstawowa nr 2 w sierpcu. I tutaj właśnie, tak jak koleżanki wspomniały, Ela i Edytka, łączymy siły, żeby pomóc Mateuszowi. 12 przypadków na świecie i jeden Mateuszek nasz. Serdecznie dziękujemy za okazane serce na Festiwalu Smaków i dziękujemy naszemu burmistrzowi, który to właśnie pozwolił wolontariuszom ze szkół działać na takich uroczystościach miejskich i zbierać pieniążki, pokazywać nam się i wspólnie działać.
1: Powiedzcie jeszcze, panie, jak można pomóc dzisiaj Mateuszowi?
3: Możemy zakupić specjalny bon. Dzięki temu za kwotę 3 zł wspieramy. Możemy spróbować. Te smaki smakują znacznie lepiej, kiedy możemy pomóc. Kupujemy, smakujemy, a dzięki temu pomagamy Mateuszowi.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
8: Reklama.
9: Tego się teraz.

0: sobotnie popołudnie, a my dzisiaj jesteśmy w sierpcu. Już wielokrotnie podkreślałem na zaproszenie władz miasta. Bardzo dziękujemy za to zaproszenie, tym bardziej, że to już kolejny rok z rzędu mamy okazję uczestniczyć w festiwalu, kasztelańskim festiwalu smaków. Po sierpcu krąży Adam Ejnik. Adam, krąży złoty pieniądz.
1: Ja tutaj krążę w sierpcu. 9. kasztelański festiwal smaków. Jest pięknie, pogoda coraz ładniejsza i spotykam słuchaczy Radia 7. Dzień dobry, przedstawi się pan.
2: Wojciech Zimowski.
1: Dlaczego pan lubi słuchać Radia 7?
2: No wszystko tam ekstra gra. Muzyka jest okej.
1: A wiadomości?
2: Też mogą być.
1: Najnowsze, najświeższe?
2: Najświeższe cały czas.
1: A które programy pan najbardziej lubi?
2: Niedzielna Wysiada.
1: Wysiada, klasyk.
2: Klasyk jest najlepsza audycja.
1: Chciałby pan kogoś pozdrowić?
2: Chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Bronoszewic i całe gminę Goździowo.
1: Pozdrawiamy.
0: Niedzielna Biesiada. To jest, moi drodzy państwo, klasyk faktycznie. A Niedzielna Biesiada już jutro, częściowo też z sierpca, polecamy państwu. No właśnie, to oprócz tego, że na miejscu w sierpcu dużo smaku, dużo zabawy, to jeszcze wreszcie można spotkać się ze słuchaczami oko w oko, a nie tylko ucho w ucho. W tej godzinie jeszcze raz przeniesiemy się do sierpca, ale wcześniej zagramy teraz Saragossa Band u nas.

0: Reklama. Rolniku, hodowco, TVA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TVA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska Szczepanki, kilogram 1,99 zł przy zakupie 5 kilogramów. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Tak piękne, słoneczne, no nie wszędzie słoneczne, ale bardzo przyjemne sobotnie popołudnie, prawda? I co by z tym popołudniem sobotnim najlepiej dzisiaj zrobić? No my zachęcamy Państwa, żeby dzisiaj wybrać się do Sierpca, gdzie jesteśmy, bo to 9. Kasztelański Festiwal Smaków trwa w najlepsze. Tak, Adamie, dobrze mówię, 9?
1: 9. Festiwal Smaków Kasztelański w Sierpcu i ze mną jest przewodniczący Rady Miejskiej, pan Dariusz Malanowski. Dzień dobry.
2: Kłaniam się wszystkim.
1: Panie Dariuszu, warto tu przyjechać dzisiaj?
2: No, pytanie w ogóle nie na miejscu. No jak, gdzie indziej można spędzić tak wspaniały weekend, jak tyle wspaniałych atrakcji, także ten weekend koniecznie trzeba spędzić w Sierpcu.
1: Co pana szczególnie przyciągnęło?
2: Atmosfera. Atmosfera, wspaniali ludzie, smaki wspaniałe, tak jak tu dzisiaj widzimy, koła gospodyń wiejskich. No a później wspaniali wykonawcy, zawsze pan burmistrz, jak również Rada Miejska o to dba, żeby byli z górnej półki. Także co roku mnóstwo ludzi z Sierpca i okolic bawi się.
1: Bo to jest taka też integracja, prawda? Mnóstwo tutaj jest kół gospodyń z całego powiatu, ale i Sierpczanie pewnie przybędą wieczorem.
2: O, zapewne, zapewne. No jest to okres urlopowy, ale co by nie mówić, to zawsze wieczorem tłumnie się wszyscy stawiają, wszyscy świetnie się bawimy, także kto jeszcze jest niezdecydowany albo ma inne plany, to niech je odwoła i przybędzie na osiedle Witosa.
1: Na 9. Kasztelański Festiwal Smaków zaprasza pan
2: Dariusz Malanowski,
1: przewodniczący
2: Rady Miejskiej. Zapraszam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Sami państwo słyszą, jaka tam jest atmosfera. Musicie tam koniecznie być, a po godzinie 15 ponownie przeniesiemy się do Sierpca i będziemy państwo relacjonować to wszystko, co tam się na miejscu dzieje.
3: Reklama.
4: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
5: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
6: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
9: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
8: Tak długo rośnie zboże?
9: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
8: To chyba bardzo ciężka praca.
9: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
10: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
3: Reklama.
0: I tak oto jest już 15.
3: To są wiadomości Radia 7.
11: Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał dwójkę Ukraińców, zgłosił się na policję. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wkurzony Donald Trump. Kolejna przeszkoda w budowie wielkiej sali balowej w Białym Domu. Michał Pierzchała. Zgłosił się na policję mężczyzna, który w środę wulgarnie wyzywał dwie osoby narodowości ukraińskiej w Krakowie. Ukraińcy tuż potem udali się na komisariat, aby to zgłosić. 39-latek został zatrzymany, miał też być przesłuchany, potem ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie mogą mu zostać postawione zarzuty. Policyjne czynności są prowadzone pod kątem znieważenia na tle narodowościowym, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Przejezdna jest już droga w Pułankowicach koło Kraśnika w Lubelskiem po zdarzeniu samochodu osobowego z busem pasażerskim. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym 2 dzieci. 2 osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem na jezdni w stronę Katowic na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra. 71-letni kierowca osobówki najechał na tył innego auta, a to uderzyło w kolejny samochód, mówi młodszy aspirant Mariusz Szpiliński z łódzkiej policji.
12: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo. Do szpitala trafił kierowca kij oraz 68-letnia pasażerka z tego auta.
11: Kierowcy byli trzeźwi. W miejscu wypadku nadal wyłączony jest jeden pas ruchu autostrady A1. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
13: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
11: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w M-Obywatelu. W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów. Ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Dla większości instytucji publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS-ie e-doręczenia są obowiązkowe. Decyzja sądu apelacyjnego o wstrzymaniu budowy sali balowej przy Białym Domu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, grzmi prezydent USA Donald Trump. Dodał, że oprócz sali balowej powstaje tam kompleks wojskowy. Trump zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego. W sporze chodzi o to, że budowa ruszyła mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji Kongresu. Prezydent zapewnia, że zgromadził 400 milionów dolarów na budowę, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego.

0: to sobotnie popołudnie opowiadamy Państwu, co dzisiaj w sierpcu się dzieje, no bo dzieje się sporo. 9. Kasztelański Festiwal Smaków. Na razie smaki i różne około smaków różne atrakcje, a wieczorem po godzinie 17 już ta strefa koncertowa, między innymi dzisiaj Magda Bereda, będzie też ich troje, będzie Cybul, a jutro też w tej strefie koncertowej gwiazdy polskiej sceny disco będzie André, będzie Skolim i będzie D-Bomb. Takie to atrakcje. Opowiadaliśmy Państwu dzisiaj o kołach gospodyń wiejskich, o smakach. Opowiadaliśmy też o tym, jakie to atrakcje muzyczne, ale to nie tylko tyle w sierpcu. Tam dzieje się znacznie więcej. Na miejscu jest Adam Ejnik.
1: Jesteśmy w sierpcu, piękna pogoda i słychać dźwięki dętej orkiestry, bo jesteśmy przy dęciakach, tak na was mówią.
2: Tak, jesteśmy Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dętą z sierpca.
1: Kapelmistrz Maciej Gorczyca.
2: Witam Państwa.
1: Co wy tu robicie? Na co wy tu zbieracie?
2: Zbieramy przede wszystkim na nowe umundurowanie dla orkiestry, żebyśmy mogli się dobrze prezentować podczas wielu konkursów, występów miejskich, pozamiejskich. No i żebyśmy mogli w ten sposób też ładnie reprezentować miasto Sierpc.
1: W jaki sposób można wam pomóc?
2: Zapraszamy do naszego stoiska, gdzie sprzedajemy ciasta. Są u nas bransoletki, są różne gadżety miejskie, które dokładamy do sprzedanych ciast, do naszych wyrobów. Także zapraszamy serdecznie. W ten sposób można nas wesprzeć do celu, do którym są nasze nowe mundury.
1: Pachnie pięknie. Co to za ciasta?
2: Tutaj są i pączki, są i faworki, są babeczki. Też jest mój przysmak kapelmistrza, czyli ciasto francuskie ze szpinakiem i druga opcja to jest z boczkiem. Także każdy coś znajdzie dla siebie.
1: I tu cała orkiestra chyba się zebrała.
2: No może nie cała, bo nas tu by było prawie 60 osób, ale wspólnie na zmianę będziemy tutaj razem pracować, aby po prostu zbliżyć się do naszego celu.
1: Jakieś sukcesy w tym roku odnosiliście?
2: Tak, zdobyliśmy tytuł Mistrza Polski Orkiestry w Gryficach na początku czerwca oraz zdobyliśmy trzecie miejsce na Festiwalu Orkiestry w Pruszkowie.
1: Zapraszamy do sierpca na Kasztelański Festiwal Smaków, a tu witać was będzie przy samym wejściu Orkiestra Dęta z Sierpca, mówił Maciej Gorczyca, kapelmistrz tej orkiestry. Dziękuję.
2: Dziękuję, zapraszamy.

Gotowi na największą imprezę tego lata? 8 i 9 sierpnia zapraszamy do Sierpca na 9 Kasztelański Festiwal Smaków. Na scenie między innymi Ich Troje, Sibul, André, Magda Beret.

0: wycieczki, atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny Radio 7. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Sportowe wakacje? Tylko z Mławianką Mława. Piłka nożna, basen, wycieczki i mnóstwo świetnej zabawy. Zapewniamy wyżywienie i ubezpieczenie. Dwa turnusy od 17 i 24 sierpnia. Zapisy już trwają. Zadzwoń 514 472 702. 514 472 702.
3: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CK UDAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.

0: przy okazji pozdrawiamy teraz panią Maję z Lipna. Okazuje się, że pani Maja słuchała w Radiu 7, jak tutaj reklamujemy i zachęcamy do odwiedzin Sierpca i jest już w trasie właśnie do Sierpca. Pozdrawiamy, bezpiecznej drogi, no i udanej zabawy. Na miejscu też jest Adam Ejnik, który zwiedza, krąży, zaczepia, krąży z mikrofonem, no i może państwa też zaczepi.
1: 9. Kasztelański Festiwal Smaków i dzisiaj jestem na jednym ze stoisk, to jest KGW Wola Grąbiecka Wólczenianki i panie zdobyły pierwsze miejsce w sierpeckim smaku, konkursie kulinarnym. Niech się panie najpierw przedstawią.
2: Anna Witkowska-Olkowicz,
3: Katarzyna Gutkowska,
4: Sylwia Maciejewska.
1: Co to za danie, które tak wzruszyło jurorów?
2: Naszym daniem konkursowym były pierogi z babką ziemniaczaną. Są to nasze takie autorskie pierogi, które robiłyśmy już wielokrotnie na różnych imprezach, na które wyjeżdżamy. Nie tylko konkursy, ale również takie imprezy jak dożynki nasze gminne. Także już to, kto z nami jeździ, kto nas zna, to wie, że to jest taki nasz produkt lux.
1: Która z pani je robi?
2: Ja.
1: Pani, jak to się robi?
2: Mamy swój przepis specjalny na ciasto. To jest taki przepis nasz tylko, który wytestowałyśmy, tak. Do tego farsz stanowi tradycyjna taka babka z ziemniaków, z cebulką, z boczkiem i przyprawy, nic więcej. I dużo jeszcze serca jest w to włożone.
1: Mają branie te pierogi?
4: Tak, mają. Jak najbardziej wszyscy na nie czekają, a zwłaszcza na naszych dożynkach gminnych.
1: A jak to dzisiaj wyglądało?
3: No dzisiaj mieliśmy bardzo dużą kolejkę, no niestety wszystkim nie starczyło, ale bardzo zapraszamy na gminne dożynki w Zawidzu i będziemy miały te pierogi.
1: Jadę tam na te pierogi.
2: I będą jeszcze drożdżowe, które też są naszą taką specjalnością, już też od wielu, wielu lat robimy je na imprezy i wiemy, że smakują.
1: A ja panie zaproszę na rozmowę o KGW Wola Grąbiecka. Chciałbym porozmawiać z wami na antenie Radia 7. Zapraszam do naszego studia.
2: Dziękujemy bardzo. Skorzystamy. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na Ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka. Smak prosto z raju.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
6: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
7: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Na chwilę przed godziną 16 przenieśmy się raz jeszcze do sierpca, bo jeszcze jest możliwość swobodnej komunikacji. Dziś po godzinie 17 zacznie się już ta strefa koncertowa, gdzie będzie głośno i już będzie troszkę ciężej się skomunikować, ale póki co można się jeszcze porozumieć, a z uczestnikami porozumiewa się Adam Ejnik.
1: Szkolny klub wolontariatu przy SP numer 3 imienia księdza Jana Twardowskiego w sierpcu, jego przedstawicielka
2: Edyta Badziówkiewicz, witam serdecznie.
1: Wolontariusze już byli na naszej antenie, ale musimy jeszcze o jednej akcji powiedzieć, która będzie miała miejsce jutro.
2: Jutro podczas wystawy starych samochodów będziemy również kwestować dla Mateusza. Zapraszamy serdecznie już od godziny 10. Będziemy zbierać i mamy nadzieję, że wszyscy Państwo włączycie się w pomoc dla Mateusza.
1: Przypomnijmy, Mateusz, o kogo chodzi?
2: Chodzi o chłopca, który potrzebuje naszej pomocy. Jest 12 dzieci, które mają właśnie tę chorobę i dzięki temu zbierzemy pieniądze i przekażemy na pomoc w walce w tej chorobie. Mamy nadzieję, że Mateusz na pewno na tym zyska. To wspaniałe wydarzenie, 9. Kasztelański Festiwal Smaków, połączony jest właśnie z pomocą drugiemu człowiekowi. W tym roku pomagamy Mateuszowi.
1: Do tej pory można było kupować różnego rodzaju kupony. Za te kupony można było brać od kół gospodyń wiejskich jedzenie. A jutro?
2: Jutro szkoła podstawowa numer 2 i szkoła podstawowa numer 3, czyli dwa nasze wolontariaty, włączą się właśnie w pomoc i kwestowanie podczas tej zbiórki na wystawie starych samochodów. Zapraszamy serdecznie.
1: Mówiła
2: Edyta Padziówkiewicz.
1: Dziękujemy i zapraszamy jutro.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
6: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
5: A po co mu to zboże?
6: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
5: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
7: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama.
8: Radio 7, jest już 16.
0: To są wiadomości Radia 7.
9: Głośno nad Warszawą. Wojskowe samoloty ćwiczyły przed wielką defiladą. Kolejny szpital zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu. Michał Pierzchała. To właśnie ten moment, gdy jedna z głównych tras przelotowych przez Warszawę staje się zamknięta na kilkunastokilometrowym odcinku Wisłostrady. Oto teraz do jutrzejszego przedpołudnia będą się odbywać ćwiczenia związane z przygotowaniami do przyszłotygodniowej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dlatego już najbliższej nocy na Wisłostradzie pojawi się ciężki wojskowy sprzęt, a nad ranem odbędzie się przemarsz żołnierzy. Z kolei dziś w południe nad Wisłą przeleciały wojskowe samoloty i śmigłowce. Mieszkańcy i turyści, jak usłyszeliśmy, zachwyceni.
10: Na coś czekasz konkretnego? Na defiladę powietrzną.
11: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy.
12: No jestem fanem militariów.
10: No to muszę zapytać, czy na coś pan czeka konkretnie?
12: Myślę, że wie pan, niezłe widowisko, jestem tutaj co rok. Ale dzisiaj chciałbym zobaczyć pewnie helikoptery, te Apache. Tak, czołgi Abramsa, które w zeszłym roku udało mi się chyba jakoś tylko mignąć.
9: Czołgi do zobaczenia dopiero w nocy, a wspomniane Apache, a także śmigłowce Black Hawk już były, podobnie jak samoloty F-16 i nowy nabytek polskiej armii F-35. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu rodzice będą mogli wygodnie spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Wcześniej fotele przekazała inna fundacja, Matkowe Love. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają także rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówi przedstawicielka Fundacji Katarzyna Dyńska-Kukulska.
13: Wciąż to kangurowanie jest uznawane za tulenie. Tymczasem kangurowanie jest tym elementem terapii, który redukuje śmiertelność na oddziałach neonatologicznych. Zmniejsza ryzyko poważnych infekcji, w tym sepsy, o 65%. Redukuje problemy z termoregulacją.
9: Specjaliści podkreślają, że najlepiej, aby taka jednorazowa sesja trwała od 2 do 3 godzin. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu, ponieważ przy zejściach do podziemnej kolejki w węgierskiej stolicy nie ma często żadnych bramek. 60-kilogramowe zwierzę bez problemu przedostało się ruchomymi schodami na peron na centralnym placu, a potem niestety wpadło pod pociąg.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 8 sierpnia. W 1904 roku brygada kapitana Wojska Polskiego Jana Zbigniewa Trojanowskiego została przeniesiona z Sierpca w rejon Lidzbarka w powiecie działdowskim do przygotowania pozycji lidzbarskiej. Broniła pozycji przed Niemcami, a w kolejnych dniach odsłaniała zachodnie skrzydło pod Lidzbarkiem. Po przełamaniu polskiej obrony pod Mławą brygada rozpoczęła odwrót w kierunku Płocka. W 1915 roku linia kolejowa Mława-Przasnysz została połączona z Młodzianowem w gminie Płoniawy Bramura w powiecie makowskim. W 1939 roku uformowany w Działdowie Batalion Obrony Narodowej Mazury 1 przeszedł pod rozkazy dowódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii generała Władysława Andersa, wchodzącej w skład Armii Modlin, dowodzonej przez generała Emila Krukowicza Przedrzymirskiego. W 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego urodzony w Rypinie Teofil Budzanowski rozpoczął dowodzenie pod odcinkiem Tum zgrupowania Kryska. W 1945 roku urodzonego w Karniewku w gminie Pokrzywnica w powiecie pułtuskim Dobiesława Damińskiego wybrano prezesem Związku Artystów Scen Polskich. Urodzili się w 1899 roku Gustaw Leiding, sekretarz Związku Mazurów w Działdowie, opracował dwie części słownika nazw miejscowych Okręgu Mazurskiego. W 1919 roku w Ciemniewie w gminie Sońsk w powiecie ciechanowskim Tadeusz Tamowicz, pilot polskich i brytyjskich sił powietrznych. W 1974 roku Marek Papszun, trener piłkarski, m.in. świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
3: Tęskniłem i czekałem na pierwszy mecz i się doczekałem.
2: Zmarli w 1524 roku Stanisław, książę mazowiecki, razem z bratem panujący w Czersku, Warszawie, Liwie, Zakroczymiu i Nurze. W 1944 roku Albert Baron, proboszcz ewangelicki w Burkacie w gminie Działdowo. W 1994 roku Kazimierz Miecznikowski, urodzony w Makowie Mazowieckim, nauczyciel, więzień obozów koncentracyjnych KL Zoldau w Działdowie i KL Dachau. W 1998 roku Janusz Klimontowicz, kapitan Wojska Polskiego i dowódca 89. Baterii Artylerii Przeciwlotniczej Motorowa typ B, przydzielonej do Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii, stacjonującej w sierpniu 1939 roku na linii Lidzbark-Działdowo, wzięty do niewoli niemieckiej, z której został zwolniony. W 2000 roku Edward Kupiszewski, pedagog, poeta, prozaik, urodził się w Czerwonce Włościańskiej w gminie Czerwonka w powiecie makowskim. Dzieciństwo i młodość spędził w Grabowie w gminie Przasnysz. W 1960 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w Lipie w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim. 8 lat później podjął pracę nauczyciela języka polskiego w liceum ogólnokształcącym w Chorzelach w powiecie przasnyskim. W 2006 roku Celina Siwkowska, urodzona w Budach Sułkowskich w gminie Strzegowo w powiecie mławskim, porucznik Wojska Polskiego, łączniczka i sanitariuszka batalionów chłopskich podokręgów KRA. Jej działalność obejmowała gminę Regimin, częściowo gminę Stupsk i wiele innych miejscowości, takich jak Strzegowo, Drogiszka, Niedzbusz, Żurominek. Prowadziła działalność kolportażową prasy podziemnej oraz brała udział w udzielaniu pomocy rannym partyzantom, m.in. po walce pod wsią Pokrytki. W 2009 roku Edward Lewandowski, regionalista związany z ziemią ciechanowską. Do 1975 roku był naczelnikiem gminy w Grudusku. Później został dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie, a w 1984 dyrektorem Muzeum Okręgowego w Ciechanowie. Działał w Towarzystwie Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, przewodnik turystyczny, erudyta i gawędziarz, autor kilkudziesięciu książek i kilkuset publikacji prasowych, głównie o historii Ciechanowa i okolic. W 2021 roku Henryk Przygocki, urodzony w Patorach w gminie Opinogóra Górna w powiecie ciechanowskim, poseł na Sejm PRL 9. kadencji z okręgu ciechanowskiego.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
6: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
5: Tak długo rośnie zboże?
6: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
5: To chyba bardzo ciężka praca.
6: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
7: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
3: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 400 tysięcy to straty po tym, jak w Gliwicach rolnik zaorał asfalt. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Hurkacz odpadł, z kolei Świątek już niebawem zagrał ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchoła. Rolnik, który zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach, został doprowadzony do prokuratury. Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj po południu. 60-latek twierdził, że część drogi należy do niego. A skoro tak, to podjechał traktorem z podpiętym pługiem i... Właśnie, zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
3: Uszkodzeniu uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
2: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna tłumaczył się już przed prokuratorem, a niebawem stanie również i przed sądem. Władze Gliwic stanowczo przekonują, że droga należy do miasta, a drogowcy wycenili szkody na 400 tysięcy złotych. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki ceny na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie po tym, jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpadł z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i 2 niewykorzystanych piłkach meczowych. A już niebawem także w Kanadzie, tyle że w Toronto o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Błażej Kulesza.
4: Dla Hurkacza Holender Boutique van de Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w 2 partiach, ba, miał nawet 2 meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków. Polacy też są wszędzie, no cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych 4 meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
2: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30.

0: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
1: Reklama. Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź lodziarnię Lilulinka w Mławie. Czekają na ciebie rzemieślnicze lody z fabryki lodów Kisiny, świeże ciasta, świeżutkie pączki, jagodzianki prosto z pieca i wiele więcej. Lilulinka, ulica Padlewskiego 20 w Mławie. Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama. Rolniku, hodowco, TFA Agro ma nową lokalizację. Od teraz zapraszamy do Żuromina przy ulicy Lidzbarskiej 37A. Znajdziesz u nas kompleksowe wyposażenie gospodarstw i ferm, sprawdzone marki oraz fachowe doradztwo. TFA Agro, Żuromin, ulica Lidzbarska 37A.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Ekopark w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Napaść na 16-latka w Goleniowie. Chłopak ma rany kłute. Ognisko gruźlicy w placówce oświatowej w Warszawie. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Radomiak przegrywa z Górnikiem. Michał Pierzchała. W Goleniowie w Zachodniopomorskiem dwóch 17-latków miało zaatakować 16-latka. Poszkodowany z ranami kłutymi został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Lekarze określają jego stan jako dobry. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z napastników również wymagał pomocy medycznej. Karetka przywiozła go na SOR z ranami dłoni. Ognisko gruźlicy w jednej z placówek oświatowych w Warszawie. Jak informuje Sanepid, chorobę rozpoznano u pracownicy placówki i jednego dziecka, a u trojga kolejnych stwierdzono latentne zakażenie prątkiem gruźlicy. Latentne, czyli takie, gdy bakterie znajdują się w ciele człowieka, ale nie wywołują żadnych objawów. Choroba jest przenoszona głównie drogą kropelkową. Objawy zachorowania mogą być zróżnicowane. Mogą mieć charakter ogólny, na przykład gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu czy utrata masy ciała, albo miejscowy w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwale utrzymujący się kaszel. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaśmierczakiem.
3: Jakimi zmysłami się kierować, szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
4: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
2: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym dzisiejszym meczu trzeciej kolejki Radomiak Radom przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Dwie bramki dla bardzo dobrze spisujących się Zabrzan zdobył Peter Gonzalez. Pozostałe gole padły z rzutów karnych. Dziś jeszcze dwa spotkania. Trwające już Pogoni Szczecin z Motorem Lublin, a wieczorem Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Zatrudnię operatora ładowarki oraz pracownika fizycznego na żwirowni w okolicy Nidzicy. Telefon 534 582 511. 534 582 511.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Super ceny w spiżarni Smakosza. Łopatka wieprzowa, kilogram 8,99. Mąka poznańska szczepanki, kilogram złoty 99 przy zakupie 5 kg. Płyn do płukania tkanin Sofin, 1,8 litra, 9,99. Oferta ważna do 8 sierpnia w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Minęła godzina 18:30.
1: Radio 7.
0: Minęła godzina 18:30.
1: Radio 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.

0: Gotowi na największą imprezę tego lata? 8 i 9 sierpnia zapraszamy do Sierpca na 9 Kasztelański Festiwal Smaków. Na scenie między innymi ich troje: Sibul, Andrę, Magda Bereda, Skolim i D-Bomb. Do tego regionalne smaki, atrakcje dla całych rodzin. Wstęp wolny. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny Radio 7.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Zapraszamy wszystkich miłośników gotowania do udziału w konkursie kulinarnym na tradycyjne danie regionalne przy wspólnym stole. Zgłoś swoje koło, stowarzyszenie lub inną organizację. Pula nagród to aż 10 tysięcy złotych. Liczba miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś. Szczegóły i formularze na stronie radio7.pl. Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
7: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Kolejna godzina przewijania telefonu? Czas przewinąć swoje życie na wyższy poziom. W bezpłatnych szkołach CKU DAR w Działdowie zdobędziesz średnie wykształcenie lub nowy zawód. Opiekun medyczny, administracja, rachunkowość, kosmetyczka czy rolnik. Wejdź na edukacja.darsa.pl. Zamiast scrollować, zacznij działać.
1: Szukasz swojego miejsca w sercu miasta? To już ostatnia szansa. Wielki finał inwestycji Mazowia Eco Park w Żurominie. Rusza sprzedaż ostatniego budynku numer 4. Wejdź na stronę mkinwestycje.com lub zadzwoń 730 207 509 i zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ewakuacja 200 gości hotelu w Olsztynie. Po uszkodzeniu ściany budynku dwóch chłopców topiło się w zbiorniku na terenie szkoły. Uratowali ich przechodnie. Katarzyna niewiadoma straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Tour de France. Michał Pierzchała. Ponad 200 gości hotelowych, w tym uczestników i opiekunów kolonii, służby ewakuowały z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Było to konieczne, bo podczas prac budowlanych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian. Nikomu nic się nie stało. Na miejsce jedzie teraz nadzór budowlany. Inspektorzy ocenią stan budynku i ewentualne zagrożenie. Dwóch chłopców, 9 i 11 latek, topiło się w zbiorniku przeciwpożarowym na terenie szkoły podstawowej nr 18 w Szczecinie. Zobaczyli to przechodnie i ruszyli z pomocą. Dzieci udało im się wydostać. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów oraz służb ratunkowych, które dojechały na miejsce, chłopcy przeżyli. Policja ustala, w jakich okolicznościach dzieci znalazły się w wodzie. Zakaz wstępu do części lasów w nadleśnictwie Świerklaniec w województwie śląskim obowiązuje do odwołania. Ma to związek z usuwaniem skutków nawałnicy, która zniszczyła połacie drzew. W każdej chwili mogą one runąć. Po nawałnicy z początku sierpnia strażacy przeprowadzili ponad 100 interwencji. Większość z nich dotyczyła powalonych drzew, które blokowały drogi, uszkodziły samochody albo posesje. Katarzyna niewiadoma zajęła trzecie miejsce na przedostatnim 8 etapie kolarskiego Tour de France. Polka straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jutro ostatni etap ze startem i metą w Nicei. Kultowa słonica Erna powróciła do warszawskiego zoo. W słoniarni stanął szkielet dawnej mieszkanki ogrodu zoologicznego. Nie jest jednak typowy, bo został w całości wykonany w technologii druku 3D. Na początku prawdziwe kości trzeba było wygotować, osuszyć i zeskanować. Potem przez wiele miesięcy szkielet odtwarzało kilkadziesiąt drukarek. Prawdziwe kości Erny również pozostają w zoo, mówi Patrycja Kasprzak.
3: Będą służyły do celów edukacyjnych. Są wypożyczane na uniwersytety, kiedy uniwersytety je potrzebują. A w słoniarni chcieliśmy postawić wydrukowany w technologii 3D ten szkielet.
2: Erna mieszkała w warszawskim zoo przez 11 lat. Była liderką stada słoni. Ze względu na stanowczy charakter, opiekunowie mówili na nią żelazna dama. Mamy bardzo przyjemny pogodowo weekend. W większości kraju słonecznie było dziś i jutro też będzie. Na termometrach jutro nieco więcej, bo do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, w centrum 26, najchłodniej na Suwalszczyźnie 22 stopnie.
4: Radio 7. This is Radio 7.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.